No a što, dženca, hište dane spievame? Danielo Hasec przewodzamy mi praj. A ty jesz Mario Hessa ze Sierho Satellitum. A spiewaj si piesničku, potom dzieci lokszą. Danke, Renzi, na

Narota dżęca nie pądże, dżęca pądże przez wysoki sak. Za i solitusza tura, beach, volejbulowa tura, radia, zatkule. Wod pečej, proszę, możecie tam na miejscu być, z naszej modziną na poszczęścić na najpożdżiszą, zomoli tam aż muspo przyzywić, a wszystkim tym, kiż potom przy wysokim saku nie steja. Modzinski klub stara sobą stejki kubarski czas napoje. Tam są ja podla, cido napo, dziewczyńsz.

So, Lubi, DJ Jojo, Serbst, was ich bin nicht gönna, Serbski, ich weiß nur Svijinjach. Die Serbski Titule, Saratschkisch, Jendwei Tipp, Smožnjak, ein Schnappschikwatun, Christopher Zizja, Tisse, Moja Svijtwunja. Paladame Dokamenza, tam nie nu so wie Domizil, sa Čikan, so hi schon leer triebne, po Informatsiach, Budeskeho, Vokresa, Vokresa, ja, Sarjada, Maja, we wohne, mai, domo, mai, we gamin, zwa, tisch, we Vorezach, dost, svobodnoch, mistno, Nicht so, dass ich in der Lehre tukwilne ho, nusowe ho domizila, maja do regularne ho, pschebetka, we kamin zu pschetschanic. So, be wokres, penese lutowau, nusowe domizilne, prederaske kunze miesaca, sauria objekt, pak hojiso, we nusowe page, spischnie, saso wotorich, a wuziwacz, wokres, dale, informuje. A my? Informujemy, dziewicz mięczyno do dziewiczyś, zo kostoriansk czyje, a to dziewe sapskim rozwosu tyś. Spiewajo, dere tak, Jadwiga Markec. Dobre ranie przyje sapski program.

0: W wóżyskich szulach se zas a zas pokażo problematika pszawicarskiego myslenia. Kokulaty gzice na szulskich wałkach, hitlarskie postruby na szulskim dworie. Ale problem startujo jużo jesni. A to bużo żinca wiaco tema na staryszynskiej konferencji Dolnoserskiego gymnazjuma, ku kotarysio przepczosu wiednik Matthias Gutke. WCW Gregor Klim.
1: Pszawicarskie myslenie, nic jano na Dolnoserskim gymnazjum, ja, ale na wiele szulach w naszym regionie, jo to problem obgledujo na przykład Franciszka Albertowa, wena jo zagronita za serskie możinskie żywo o mieście, a żywa na wszakich hoszebuskich szulach, a najsach, kotarysz przyspuszają miestoju.
2: Tak w zakładnych szulach są już wyżywa kokulaty ksicy, a tak na Dolnoserskim gymnazjum, ja, tam sme w ramiku TAG, ako ja tam mam szula bez rasizma. Sme tam raz ogledali šake rumnosti a vesipne te fachove rumnosti, žož veni maju taki energijove blok, tam mežeš se vjegin, der je hovaš, a tam sme vjele namakali.
1: Šulski vjednik Dolnoserskega gymnazija Matthias Gutke obkšušio, a še dao take pade zahradnosti.
3: Všetšema letama my sme imeli symbole teke planas, njento máme druge probleme, speciálne strastvu.
1: Jomu nadpadňo až neko tare okniki vesebne v 7. a 8. letniku trastvu nose, ako sú oblobované ve pšavem a pšavicárskem spektrumie.
3: V menšie máme v šuli na našem Dolnoserskom gymnáziume neko tare, ja bym goniu, jadnotlivé pade v kötarech uknience nose, napríklad trastvu pevných lebelov, až napríklad Label Chi Advajascha, aber Longstil.
1: Prastu wird Label 23, aber Longstil nosisch näher offiziell ne Sackersanne. Gut gepackt wird Wetter Savagene Seo. Dolnoserski Gymnasium nosigal Titel Schulas Courage a Schula Bjes Rassisma. Da bujo jaden Thema Jinsa na Starischinske Konferenz.
3: Ja, wie ich hier informiere, was Starischem, als me Mame te Probleme, als ja ne toleriere jo. Ten problem a ja wykšio to adreserovaš staršam, kak my reagirujeme.
1: Wenn trotzdem na to, až nebuža dovolíš koketirovanie s vecami, ktoréž přísvušajú pšavicárskému spektrumoju. Šulský viednik môže také nosenie také drastve zakázaš, tak útke. Rono casne groni, až se na jogo šuli nic nečoj, což mierí se přešiva ústovie, na nemský verfassungsfeindlich. To obkšušil také Bramborský kubaňský ministerium. Kuschta Schula ma pšavicarske pade meldovaš. To mu slušajo zakazane symbole, geste, abo vetvarjone rasizm.
3: Also my ako Schula, Dolnoserski gymnázium Chrzebus, nie tolerujeme pšavicarske myslenie.
0: To kroni viednik Dolnoserskiego gymnázia Matthias Gutke. Žinca na Staryszynskej zgromažinie, co ven tematizirovaš pšavicarske tendence na jogo šuli.

0: Jużo wesem żasy teraz. Susy, zejśli, serskie, chrześcijany, celie, wóżyce. Sobotu a niedzielu, josy we Worycach wotmił, miastem ten wesem żasy te cerski, ewangelski, cerkwiński żyn. Maria Elikowska-Winklerowa, jo tam pobyła sobotu.
1: Do jańskiej cerkwie we Worycach jo przychwatało niżi 600 zajmców. Jan Malink, superintendent na Uminku.
2: Ja si myślę, wojorece są mes, kotczebusom a budyszynom. A tuż może delni sabia, pięć a honi sabia. A myśmy już niektóre razy byli we wojorecach na cokwińskim dniu, ażmy 20 lat tu świecili serbski domizniski dzień, a ta budzie to, ja si myślę, dobre zariadowanie.
1: Mnie to szyny manio przyjął z Drieżdżan.
3: Beszko niamgu Drieżdżanach kujdzie dzień serskie pejadaś. Za mnie jo ten rum wielgin ważny, a takie poszyk no, jo to wielgin ważne, da tok aż wietrzy na Serbów. Niamżo kujdzie dzień serskie pejadaś. Lec o Werjicach, Drieżdżanach, albo Dolnej Użyce, tam są Serby mniejszy, nie? A dla tok jo ważne, aż takie serskie rycne rumy su.
1: Krzyścian Kestner ma w Drieżdżanach wiele cyniś z muslimami.
4: Ta wosebita muslimska towarzność, która się angażuje za mir też z religionami.
1: Przypadnie ją na werejskich wikach starcył na ich stojnicu.
5: Hallo, mein Name ist Umar Malik. Ich bin Imam und islamischer Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. Ich komme heute aus Leipzig. Wir haben heute einen Infostand hier in Hoyerswerda am Markt. Und ein netter Herr hat gesagt, heute ist der sorbische Kirchentag. Und ob ich vielleicht Lust habe, da zuzukommen.
1: Wetferiła jo cerkwiny dzień z nabeżnienu fararka Jadwiga Malinkuma. Namżarka Helena Nastalina z Werejc jo była gnuta.
6: Dzieńca a juce to jest żywa ekumenika. Ja czecę prajem, my mamy jenoś jeno Boha, jenoś na wszelakie ważne joha kwalimy.
1: Pe namże jo Werner Sroka, ako lita dujko na tom pelus leży, jad zajmcą przez miasto pe serskich slidach.
7: W lecie 1925 je kupnica Welc z Kulowa we Wojarecach założyła je nowy wopkot, wendische specjalabteilung. A tuta kupnica je potom konkurs miała z początku 1926, a tutu składność je zawsze kniaz Jan Jacwałk używał, żeby tutą wopkot dalej wiet.
1: Nic tam, żeś o ten drastwowy obchod nie to, ale na drugim boku zły komerojskiej drogi 6. Jan Jacwałk jo obchod psiełzył przed 100 latami z takim mawen litosa kulowaty jubilej. Trudla malinkowa Joze z Rajmą przysłuchała rozkładu paniam.
8: Aj na kuś debatie to jest dobra idea, dok wszystkim to na żadne ważne nie znate, a knez Sroka szajne zasłużbne dzieło we przesledzeniu serbskich stałyznów Wojorec Wukonia, a to doby do zjawności, też ze synem wiedzieniem.
3: Jo, mnie się takie wielkie spodobało, aż z tej były dwie kupce, Jana Serska a Jana Nimska, dlatego często jo to tak, na serskich zarydowaniach to nie pierigronie, no jo, budziemy to dwojorycnie cynić, a na końcu jo, weto szykno jano nimskie rycy. A ojo to było lepiej, kuźdy jo mek se pen rozsudzić.
8: Tuszu zjasili jo, aż serskie luże zmakają, a pen ta nabożnina jo serska była, a to wierzenie po Wyrycach, po tych serskich Wyrycach. Wyrycy swoje stawizny zasi namakają jaka z kronim do kulaż. To jo małke miasto te, gdy było, a serskie miasto. To jo wiele wiecji serskiego w Wyrycach było, ako my wiemy, a nie to smy wiele, wiele nowego zgenili.
1: Obkrzusi jo Krystiana Piniekoła z Dolnej Łużyce.
0: Predne zašišče su to byli vod serskiego evangelskiego cerkvinego dnia. Ten konc tyženja jo byl teke jaden vesebne, dokulaž su zavjadli oficiálne slepjansku faraku Jadwigu Malinkovu do amta serskeje zagronitie evangelskeje cerkvie Barlin-Bramborska Šlazinska Gorna Vúžica. Co vena a druge organizatore gronje ke svedženju, to spíše šo net.

0: Wenn er ja wettnehmter offiziell na neuscher Nagranjanska Partnerka, saß herske nastupnostschive evangelski Zerkwi. Nascha Reporterka Maria Elikowska-Winklerowa, jobschi Zerkwi nimmt njuwe worjezach teke, posmakawa, sersku fareku, Jadwigu Malinkowu.
1: Fararka Jadwiga Malinkowa jobyła z prietnym zgromadnym dniom ewangelskich Serbów kratu spokojom.
2: Ja si myslu, to je nesmierne ważne, zo junu w oblito masz takie zetkanie, a romadze svičiš, a romadze pšindziš. Przetoś myśmy rozbrojeni po cywej Łužice, po cywej Nymski, a lidma dy mamy takie analogne zetkania, gdzieś musi so rozmówić, romadze spywać, a to dla, hej, je to też w duchownym za mnie jara ważne, co zromadne serbsce pomodlić w maczarszczynę, a zromadne też kirlusze zaspywać, albo a w naszej maczarszczynę w serbsczynę kwalić.
1: Fararka Katarina Kühlerowa zdeszna jose jużo jaseliwa na niedzielsku namszu.
3: Ten Ewangelium budu jacy też dolnoserski, a teke janu za przospu, a wesepnie se w jaselim, a Jadwiga Malinkowa buża za gronita za serskie przeszania, a ja budu ju żognować. My musimy gromadu zażać, dokola ta cała łużyca jo jadna, ale z szakorakimi rycami.
1: Tylko sobotniejsze wetpodnio w jasowej atmosferie jo było kradu razione. Zgromadnie su zgłosili serskie ludowe spiwy, a zgromadne zieło z domą niskim świezieniom se wielicnie razio, chwali Mato Krygar, przedsedar serskiego ewangelskiego towarzystwa.
4: Dokolaż dostaniemy petperu pomocą od Janskiej Wysady w Wojeracach. Za nas jest to taka wielka gluka, aż to tak jo. Dokolaż jest takie szersko serbskie cerkwiny nie organizować, dokolaż z mym miastem szuzi w Mięczynie. Ako Serby, a tak trzeba my wszyscy partnerio.
0: To jo był miastem jużo wesem, że se te serski ewangelski cerkwinski żyn. Sobotu a niedzielu su przyszli serske chrześcijane we Worycach gromadu. Lec na namsze, przy kafe piszu, na serskich sliedach we Worycach duce, abo z koniecem z psiegom. Gwone zaredowa ewangelskiego dnia jo serskie ewangelskie tuaristwo. Svežin su jużo wetere raz zwiezali z domowniskim svežinjom. Vo sobotniejszym zaredowaniu jo powiedziała Maria Elikowska-Winklerowa.

Kak jo ugledawos herske živinje okovo pizzainskije tvarnice. K tomu wiele wie Dr. Alfred Rogan nega zagronite za wytwardowanie pomniku w Hoszebuskim obcerku. Pizzenjo swiši letosa 700 pisz adwaža szczaliert, a w ramiku togo jubilea przeprosujo amtska biblioteka w Pizzenju na nowy red pšetnosku. Te se zabierajo ze šakimi bokami tych miestčańskich a regionalnych stawizno, až do oktobra bužo kuštu drugu abo češu w autoru w miasecu pšetnosk k pizzainskim stawiznam. A natakt bužo viče ze serskeju tematiku. Pizzainska serska vösa da ves let noch pisch stoletach. Jo, co šmoge pizza na rježinca vici nie veže, až do dvaža z tego stoleša suve pizzenju serske namše meli. A Alfred Rogan pokažo, kaki uznam jo mewa serska vösa da pšeste stoleša za kulturelne a religiózne živinje ve pizzenju. Wicze wiatzoa napo sedemich w amtskiej bibliotece w Pizzenju, bużo ten pšednosk.

0: Abschiedu zu Coins Tijinja, Sassi, Shaw, Bujon, Naras, Miastim, Aschmilho, Svejime, Vachoschebusso, Serski, Svejin, Bujon, Teke, Ves Rechne, Vujitze, Ves Lepem, ja, den Musiko, Veverask, Ako, Doge, Vioscha, Jano, Kuste, Stwörte, Leta. A, Gaschischi, Nevescho, Wotsojo, Sobu-Organisatorka, Stefanie Bierholdetz, was Ninto, Uchobnie, Pschepschosejo.
1: Witajcie na dziesiąte międzynarodowy festiwal Dudakowy Slepom. Od 19 do 21 junia witamy 8 skupin. Organizuje się festiwal w domowinskiej żupy Jakub Lorenz-Zaleski. Wo jecz, picze a pakowanie je na wszech dniach postarane. Dajcie informacje pod www.domowina-slepo.de.
0: A wy naszej muzyce tydzienia, co my was na festiwal już od trochu nastajisz, a zawieść, że cynimy ten zachopięk z gościnarium. To jo serski folklorny ensemble Slepo.

już jo nasza selska gorzinka zażyńca mimo, ale wicze już możemy się zase słyszasz. Pewnie kultura nasza gwona tema. My przedstawimy wam nowe kulturne ubieżowanie Lausitziade. Kęcz tym młodym muzykalskim talentam we Wóżyce skok na jawiszczo wolaszczysz. A Rzecne Centrum witaj hove hosze busu bużo tema we programie. Te serske rzece wiedniki lektory a projektowe sobożywa szerki su zachadne tyżyn swoj pisz a dważaste jubilej swieśili. Zażyńca z rozszoknujom, ja som Diana Szycowa, mieszo se derje.

0: W wóżyskich szulach se zas a zas pokażo problematika pszawicarskiego myslenia. Kokulaty gszice na szulskich wałkach, hitlarskie postrowy na szulskim dworie. Ale problem startujo jużo jesni. A to bużo żinca wiaco tema na staryszynskiej konferencji Dolnoserskiego gymnazjuma, ku kotarejszio przepczosu wiednik Matthias Gutke. WCW Gregor Klim.
1: Pszawicarskie myslenie, nic jano na Dolnoserskim gymnazjum, ja, ale na wiele szulach w naszym regionie, jo to problem obgledujo na przykład Franciszka Albertowa, wena jo zagronita za serskie możinskie żywo o mieście, a żywa na wszakich hoszebuskich szulach, a najsach, kotareż przyspuszają miestoju.
2: Tak w zakładnych szulach są już wyżywa kokulaty kszice, a tak na Dolnoserskim gymnazjum, ja, tam sme w ramiku TAG, ako ja tam mam szula bez rasizma. Sme tam raz ogledali šake rumnosti a vesebne te fachove rumnosti, žož veni maju taki energijove blok, tam mežeš se vjegin der je chovaš, a tam sme vjele namakali.
1: Šulski vjednik Dolnoserskega gymnazija Matthias Gutke obkšušio a še dao take pade zahradnosti.
3: Před čema letama my sme imeli symbole teke planas, njento máme druge probleme, speciálne strastvu.
1: Jomu nadpadňo až niekotare okniki vesebne ve 7. a 8. letniku trastvu nose, ako sú oblobované ve pšavom a pšavicárskom spektrumie.
3: V menšie máme v šuli na našem Dolnoserskom gymnáziume niekotare, ja bym goniu, jadnotlivé pade v kötarech uknience nose, napríklad trastvu pevných lebelov, až napríklad Label Chi Advajascha, aber Longstil.
1: Prastu wird Label 23, aber Longstil nosisch näher offiziell ne Sackersanne. Gut gepackt wird Wetter Savagene Seo. Dolnoserskie Gymnasium nosigal Titel Schulas Courage a Schula Bjes Rassisma. Da bujo jaden Thema Jinsa na Starischinske Konferenze.
3: Ja, wie ich hier informiere, was Starischem, als me Mame te Probleme, als ja ne toleriere jo. Ten problem a ja wykšio to adreserovaš staršam, kak my reagirujeme.
1: Wenn trotzdem na to, až nebuža dovolíš koketirovanie s vecami, ktoréž přísvušajú pšavicárskému spektrumoju. Šulský viednik môže také nosenie také drastve zakázaš, tak útke. Rono casne groni, až se na jogo šuli nic nečoj, co šmieri se přešiva ústovie, na nemský verfassungsfeindlich. To obkšušio také Bramborský kubaňský ministerium. Kuschta Schula ma pšavicarske pade meldovaš. To mu slušajo zakazane symbole, geste, abo vetvarjone rasizm.
3: Also my ako Schula, Dolnoserski gymnasium, Hržebus, nie tolerirujome pšavicarske myslinje.
0: To kroni viednik Dolnoserskiego gymnasia Matthias Gutke. Žinca na Staryšinske zgromažinje, co ven tematizirovaš pšavicarske tendence na jogo šuli.

0: Jużo wesem żasy teraz. Susy, zejśli, serskie, chrześcijany, celie, wóżyce. Sobotu a niedzielu, josy we Worycach wotmił, miastem ten wesem żasy te cerski, ewangelski, cerkwiński żyn. Maria Elikowska-Winklerowa, jo tam pobyła sobotu.
1: Do jańskiej cerkwie we Worycach jo przychwatało niżi 600 zajmców. Jan Malink, superintendent na Uminku.
2: Ja si myślę, wojorece są mes, kotczebusom a budyszynom. A tuż może delni sabia, pięć ahorni sabia. A myśmy już niekotre razy byli we wojorecach na cokwińskim dniu, ażmy 20 lat tu oświecili serbski domizniski dzień, a ta budzie to, ja si myślę, dobre zariadowanie.
1: Mie to schöne manio przyjął z Drieżdżan.
3: Beszko niamgu Drieżdżan, ach kujdzie dzień serskie pejadaś. Za mnie jest ten rum wielgin ważny, a takie poszyk, no, jest to wielgin ważne, da tok aż wietrze na Serbów. Niamżo kujdzie dzień serskie pejadaś. Lec o Wericach, Drieżdżanach, albo Dolnej Użycy, tam są Serby mniejsze, nie, a dla tok jest ważne, aż takie serskie rycne rumy su.
1: Chrześcijan Kestner ma w Drieżdżanach wiele cyniś z muslimami.
4: Ta wosebita muslimska towarzność, która się angażuje za mir też z religionami.
1: Przypadnie ją na werejskich wikach starcył na ich stojnicu.
5: Hallo, mein Name ist Umar Malik. Ich bin Imam und islamischer Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. Ich komme heute aus Leipzig. Wir haben heute einen Infostand hier in Hoyerswerda am Markt. Und ein netter Herr hat gesagt, heute ist der sorbische Kirchentag. Und ob ich vielleicht Lust habe, da zuzukommen.
1: Wetferiła jo cerkwiny dzień z nabeżniną fararka Jadwiga Malinkuma. Namżarka Helena Nastalina z Werejc jo była gnuta.
6: Dzieńca a juce to jest żywa ekumenika. Ja czecy prajem, my mamy jenoś jeno Boha, jenoś na wszelakie ważne joha kwalimy.
1: Pe namże jo Werner Sroka, ako lieta dujko na tom pelus leży, jad zajmcą przez miasto pe serskich sledach.
7: W lecie 1925 je kupnica Welc z Kulowa we Wojarecach założyła je nowy łopkot, wendyże specjalabteilung. A tuta kupnica je potom konkurs miała z początku 1926, a tutu składność je zawsze kniez Jan Jacwałk używał, żeby tutun wopkot dalej wied.
1: Nic tam, żeś o ten drastwowy obchod nięto, ale na drugim boku zły komerojskiej drogi 6. Jan Jacwałk jo obchod psiełzył przed 100 latami, z takim mawen litosa kulowaty jubilej. Trudla malinkowa Joze z Rajmą przysłuchała rozkładu paniam.
8: Aj na każdy debatie to jest dobra idea, dok wszystkim to na żadne ważne nie znate, a kniez Sroka szajne zasłużbne dzieło we przesledzeniu serbskich stawiznów Wojorec Wukonia, a to doby do zjawności, też ze synem wiedzieniem.
3: Jo, mnie się tak wielkie spodobało, aż z tej były dwie kupce, Jana Serska a Jana Nimska, dlatego często jest to tak, na serskich zarydowaniach to nie pierigronie, no jo, będziemy to dwojorycnie cynić, a na końcu jo, we to szykno Jano Nimskie rycze. A ojo to było lepiej, kuźdy jo mek se pen rozsudzić.
8: Tuszu zjasili jo, aż serskie luże zmakają, a pen ta nabożnina jo serska była, a to wierzenie po wyrycach, po tych serskich wyrycach. Wyrycy swoje stawizny zasi namakają jaraz kronim, dokolaż to jo małke miasto te, gdy było, a serskie miasto, to jo wiele wiecji serskiego w wyrycach było, ako my wiemy, a nie to smy wiele, wiele nowego zgenili.
1: Obkrzusi jo Krystiana Piniekoła z Dolnej Łużyce.
0: Predne zašišče su to byli vod serskiego evangelskiego cerkvinego dnia. Ten konc tyženja jo byl teke jaden vesebne, dokulaž su zavjadli oficiálne slepjansku fararku Jadwigu Malinkovu do amta serskeje zagronitie evangelskeje cerkvie Barlin-Bramborska Šlazinska Gorna Vúžica. Co vena a druge organizatore gronje ke svedženju, to spíše šo net.

0: Wenn ihr wett nehmt, offiziell na ne usche nagranjenska Partnerka, saß herske nastupnos tschive evangelski Zerkwi. Nascha Reporterka Maria Elikowska-Winklerowa, jobschi Zerkwi nimmt njuwe worjezach teke, posmakawa, sersku fareku, Jadwigu Malinkowu.
1: Fararka Jadwiga Malinkowa jobyła z priednym zgromadnym dniom ewangelskich Serbów kratu spokojom.
2: Ja si myslu, to je nesmierne ważne, zo junu w oblito masz takie zetkanie, a romadze svičiš, a romadze pšinžiš, pretož my sme rozbrojeni po cuvi Vúžice, po cuvi Nimski, a lidma dy máme také analogne zetkania, čiž môži so rozmoveč, romadze spývač, a tohle, hej, je to tiež v duchovnom za mne jara vážne, so zromadne Serbsce pomodlič v mačarščine a zromadne tiež kirluše zaspývač, a boha v našej mačarščine, v serbsčine kvalič.
1: Farárka Katarína Kühlerová z Dešna, jo sa južo jasali na niedzielsku na mszu.
3: Ten Ewangelium budujący też dolnoserski, a teke jadnu za przospu, a wesepnie się wieselim, a Jadwiga Malinkowa buża zagronita za serskie przeszania, a ja budu ją żegnować. My musimy gromadu zażać, dokola ta cała łóżyca jo jadna, ale z szakorakimi rycami.
1: Tylko sobotniejsze wetpodnio w jasowej atmosferie jo było kradurazione. Zgromadnie su zgłosili serskie ludowe spiwy, a zgromadne zieło z domu niskim świeżeniom se wielicnie razio, chwali Mato Krygar, przedsedar serskiego ewangelskiego towarzystwa.
4: Dokolaš dostaneme podporu pomocou od Janské vesady v Vojerecach. Za nás je to také veliká gluka, až to tak jo. Dokolaš je také šeško srbské cákviny neorganizováš, dokolaš s mým městem šuží v menšině. Ako Serbe, a tak treba mu všetci partnerů.
0: To je byl mjastem južo vesem žasete serski evangelski cerkvinski žen. Sobotu a neželu so přišli serske křesťane ve Vorecach gromadu. Lec na namše při kafe píšu na serskich sledach ve Vorecach duce abo s konjecem s pšegom. Gwone zaredowa evangelske godnja jo serske evangelske tuaristvo. Svežin su južo vetere raz zvezali z domodniskim svežinjom. Vo sobotnišem zaredovanju jo povežila Maria Elikowska-Winklerova.

0: Polska muzyka w serskim programie, a nint mam nowość za kolasowario. W błotach dajo wytnięta nowe kolasarskie wyżynie, a ta to meri se na lubowario włoszańskich krimio. Jo, Tura Wieżok, sedem originalnym miestnam, żoż su ten oblubowany red filmu okowo komisara Krügera wierzeli. Duce z Gönnioszo, kotare Czojenka a scene su Ronohu w kupaskich Borkowach nastali. A przypodla dostanioszo teke doglede dostawiznu a szedne żywinie we Błotach. Wicze wird sega jasseschich do sega dwiu startu jo prätne kolasarske wieżynie za krimi fenno pszes Borkowe. Start jo psi turistiske informacji psi ustawad liszczu a tura płasi 2 a 2 euro. Gledaj szo, mała przestałka za zastaranie jo zaplanowana, koste za jestu pak niesuwe płasiznie za turu obszimnione. Jo, a wiedzie nowości słyszy żonito wird Gregora Klima.
1: RBB Serbski program. Powiedz ci.
2: Mienche nowa rzecz stese mecowaś, żowo Markowe pszało a EU. Nimsko-Pelska umie na debyś lepsza, a malcne musy byś fene FC Energie za lepsze korte. Woto aber dalszne Themen nennt er schon, wenn er sich Puwischach a ujo Gregor Klim dobrożyn. Mienchenowa Rada wita rozsud Zwieskowej Rady za lepsze szczyt mienchenowych a regionalnych rzeczów pla europejskiego pszała Marko. Wetpowiedne pożedanie krajów Schleswig-Holstein, Sachska, Bramborska a Dolnosachska jo pieczk Zwieskowa Rada na pesieżeniu obsamknuła. Konkretnie nede byś możno, aż firmy dają sobie zapsiemiesza ugrona a recne obroty szczytać, a go słyszają k szczytanym recem. Nento jo zwiskowe knieżarstwo napominane se o to starasz, aż wetpowiedne postajenie se zmienio. To musi se stać na EU-roninie. Strukturna zmiena przece mieni obydlarju a filujuce fachowe mycy. Jak ugotują skromadny przychod w granicnym regionie, potem są dyskutowali przy niemsko-polskim stałnym bliżej w starej barwarni w Gubinie. To zmaganie już stało już sledne stwierdk. Przyszli są zastupniki okresa Sprewianysa, euroregiona a polskiego wojewodstwa Lubuskie, a wszakich miast nowe regionie. We fokusują stojowo, jak jeszcze lepiej gromadze żywać w stromodnictwie a w Kubaniu. Ten tydzień lietni se, da pieś a ciżar se ta wrośenica niemsko-polskiego dogrona sąsiedztwa. Jak funkcjonuje skromadne żywienie polskich a niemskich burzo na swetom tydzieniu dalej zabierasz. Wielki ruch aby okoń tydzienia wydeśnie. Sobytu su se wetej se zmakali k pietemu razoju lubowarje US-amerykańskich auto. Pokazali są moderne modele, hegen tak ako historiske, k tomu jo dał muzykowy program a familiowy svežin. Najstarsze auto ja było z leta 1944. Svežin ja przywabio mienne gestci ako w slednych letach, nekak pesha set auto mienie jo przyszło ako woni. To goni szota Niko Jarek. Jedna przycena może być wiedro, druga aktualne drogę myta przy tankowaniściu. Te jedne fene balokopania są cora psi wyskali nimskemu timoju w Ameryce. Rośobuske fene mają pak drugie starości, dostaną jeszcze trajną kortu za przyducu krajną dobu FC Energie. Dzieńca dopodnia jose zachopił przedprzedajn za uszykne fene ako niesu w zlednej dobie jeszcze jeden sezonowy ticket mieli. Uše 3000 kortu jo tovaristvo južo předalo, tikete dajo vet 280 až do 360 euro a majo se kupiš na internetovém boku. Nova sezona, ta startuje 7. augusta.
1: Jadro.
2: Chodne več tu jo k zachopku toho tyženja, jano 17 grado pokažo termometer, planas doma jo samo topenje za skocova žinca zajča, rovno žedne pšahoje lišajske uglede, ale to bužo se ve pširucih tenjah mecne zminiš, vidše južo 22 grado, za se je zveci s svincom, sredu peša 20 a stvrtk bužo južo kradu šopo, jo ten trend tenžo dali gari. Naše povesči tena maka jašo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zoben.
1: RBB. Serbski program. S nami do spodobnega dnja.

Pack jo Ugledawos, herske Jüvinje okovo Pizza ins Kiet, Wartnice. Ktomu, wiele weh, Dr. Alfred Rogan, nega Zagronite zawet wardowanje pomniko w Hosche Buskim obcerku. Pizzenjo, swishi letosa, 700 pisch advajas czaliert, a w ramiku togo jubilea przepszosujo amtska biblioteka w Pizzenju na nowe red pszetnosku. Te,

0: Pschidu zu koins zu den ja sassi schor bojo naras. Miastim asch milho swischi me verrosche bosso serski swejin. Bojo teke ves rechne wojitze ves lepem. Ja den musiko bewerasch akko doge viosho jano. Kuste stwörte leta. A gaschischi niewieszczo, wotso jo, sobu organizatorka Stefanie Bierholdec, was ninto uczobnie przeprosujo.
1: Witajcie na dziesatym jezunarodny festiwal Dudakowy Slepom. Wot 19. do 21. junia witamy 8 skupin. Organizuje so festiwal wot domowinskeje župy Jakub Lorenz-Zaleski. Wojic, pitsche a pakowanie je na wszech dniach postarane. Deutsche Informatie pod www.dubk-domowina-slepo-dubk.de.
0: A wenn asche Musice tüschen ja, zomme was na Festival Jużo Czochu nastajisch, a zawiesche zynime ten Sachopienk z Gostcinarium. To jo Saski Folklorne Ensemble Slepo.

a już jo nasza selska gorzinka zażyńca mimo, ale wiczy już, możemy się zasi słyszasz, pewnie kultura nasza gwona tema. My przedstawimy wam nowe kulturne ubieżowanie Lausitziade, kęć tym młodym muzykalskim talentam we Wóżyce skok na jawiszczo wolaszczysz. A Rzecne Centrum witaj hove choszobusu bużo tema we programie, te serske rzecewietniki, lektory a projektowe sobożywa szerki su zachadne tyżyn swój pisz a dważaste jubilej swieszili. Zażyńca z rozszoknujom, ja som Diana Szycowa, mieszo se derje.

0: Я понял, вечер, коротко повосами, что вы кавеса часа заткнул. Дженса пакниц за студия, але за воклец. Выше, завище, и же пытнули, за ясо бичтура за его, а то, река за сораз, до вечера. Пражена кобаска, нечто зимне кипичу, а вы за хоце боя пши саку. Hi, watch es sich, so tu we woklecach hijo reihe, stu stolle netko swishi, doma seji, aso wostuji, so nich spischne na koleso schwikne, abo do auta zaleze, aso do woklecboda. Jedje a napoju tu dosch maja, a wo zabawu so my starame, stu ich dos gomji, jesam wina. Niedajcie so prosic, a przyjedźcie na prynu stacju, zadkula beach volleyballuje, ture 2026, nie zabudźcie na triko, a hućba dżensa też na uszy syda, tu je nam dżensa nasza noa. A zadkulak ale Andras przyjotowała.
1: Też w drugiej godzinie mam najwszelakorysze śpiewy za was przyjotowane. Tak słyszycie słowakski śpiew Na co pojdę domo? Gaz Gaz Gorana Bregovića. Do pedalu stupa moj z Jadwigu Marke.
2: Na zawoj zły kolesa, zosobierczo wiesela.
1: A nitko szczuje indie popowy spił Brazil. Tu już wiele wiesela.
3: Zadkula.
4: Zadkula.
5: Szadamne.
6: Ja wostu dwie.

0: Zadkula. Na mjestem pjatem Slavia maršu, sobotu v Horkach, je cistaci ciludzi cíl docbyło, 20 menje hač by startovalo. Preni by po 6 hodinach popodniu v dvimaj dobežal, posledni by o docby cíl večo na po 10, tak žili Matej Venka z organizatorického týma. Najstarší běho by je na 80 let a je so druhý raz v obdělil. Čara vědeše leca od horkou přes radu do vůlkých žárov a zase vročo. Na cioch dybkách mějachu zastaraniša, bez druhým obydlere horku ječ přijotovachu, kotraž bu potom na stacie dovězena. Dokładnie 100 wolnočasnych spieszno-kolesowarków a spieszno-kolesowarów je czera w Kulowie, we wubydziołanskiej serii Wóżyski Cup startowało. Jaca 9 km doła koło jezba na asfalcie wiedzie się z kulowskiego kolpingowego namiesta przez Salo, Koczinu a Husk zasoroczo do Kulowa. Wone bie na dystancy 30 km doby Czech Pytok Nia, najlepszy domorodny kolesowar kulowskiego velowego kluba bie Szunoczan Matthias Möller na jedna tym miestnie. Dziera za możny Einsteinowy teleskop mies Hernanami a Noosicami je miestem 130 metrów głęboka. Dotal odpowieduje kamen w oczakowaniach wiadomostników, tak rzeka się czwartk na miestnie. Je to sedma tajka dziera w Hornej Łużycy, w kotrych w obstejności w głębokości przepytuje, ladają na połabienie za teleskop, kiedy kletu w otedadzie. Kamen je kruty a homogeny, to pokazachu na przykładach. W augustie chcedzia senzory na połaszynie a w głębinie przyprawić, kiedy miera hibanie kamienizny. Te udreżane toczenie przewodzia. Niemsko-serbske ludowe dziwadło w Budyszynie je konc junia hościciel za letusze sakske zetkanie szulskiego dziwadła. Na nim obdzieli so 5 szulskich dziwadłych skupinów, między drugim zakładna szula Pancicy Kuko a Szelorowe gymnazji Budyszyn. Na cioch dniach skupiny w budyskim dziwadle swoje ry przedstajeja, a so w dziwaniczkach ze wszelakimi aspektami dziwadzielenia zabieraja. Zetkanie włotuje kooperacja Szule a Dziwadło Kost, w okotru stara so sakske krajne jej wyższowy rady bojlu.
1: Zadkula.
2: Neusy, zeusy. Każdą pondzielu.